0: 89.3'de de Radyo Student Ljubljana guhtartkin. Em ji bo we dengek zelal û dimenek delal hevî dikin.
1: Te misli da bomo kuj tak pozabli 30 let v parlamentu smo porabli Pa kaj te mislite, kdo bo delo v Magni Rabli bi še 1000 plodnih generacij Pa kaj te misli

Noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, no

0: Ne, Duč, aj na rad.
1: Radio, člen, Duč, len, radio, radio, radio, radio, radio.
0: Radio, student.